0: Come on now.
1: Esca.
2: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kacper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 10 na plusie, a spodziewać możemy się tego, że temperatura będzie stopniowo wzrastać. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
2: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Płock News.
1: Płocka 70 jak nowa. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze zmodernizowanego, powiększonego i unowocześnionego budynku szkoły.
4: Te inwestycje co roku jakieś w remonty, w przebudowy, także te modernizacje są i będziemy to konsekwentnie realizować.
1: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 8,5 miliona. W placówce trwają też kolejne inwestycje, jak budowa warsztatów szkolnych oraz bieżni. Soszewka doczeka się rewitalizacji i pierwszy krok w tym kierunku postawiony. Podpisano bowiem porozumienie dotyczące współpracy.
0: Jankes,
5: Gama
0: i Wiktor. Radio SK.
6: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony.
7: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
6: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
7: Nie ma.
6: Aha. Czyli nadal odkładamy.
7: Zawiedzione nadzieje?
6: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
7: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Jaki szalony pomysł
1: z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
4: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664-402-302.
0: Ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: Nas zawsze zalia kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Olikot?
3: Ciągle.
2: Skandal.
1: Na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się pogoda była
1: zła. Może Olka ci się oświadczy?
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne ty... okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Ja króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nie oświadczam.
4: No, no, powiedz,
1: co nie oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15? No?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia Disco Polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
3: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, trudne, znaczy wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie.
2: No i walka i z innymi celebrytkami przede wszystkim.
3: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał. A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: No jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Już w ten weekend Orlen Arena zamienia się w festiwal targowy. Cztery wydarzenia, jeden bilet. Giełda biżuterii i minerałów, rzadkie skarby i niezwykłe okazy z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, wyjątkowe rękodzieło artystów z całej Polski tworzone z pasją. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Orlen Arena, plac Celebry Papieskiej 1, Płock. Zapraszamy!
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Kiciu,
4: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miast. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi.
9: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
6: SK Sport News.
8: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po czterech meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
10: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
13: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
12: Nie, nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
14: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport, bardzo dobrze.
13: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
15: Cześć, Eska, ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
14: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
12: Tak po głosie to była Ola?

0: Chłopaki to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
2: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
2: do godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
1: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
1: Pizza z książulem, słuchajcie.
2: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet, pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
1: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
2: Ale taką naklejkę,
1: ja
2: tak?
1: Pamiętam,
2: taką
1: swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze. I mówili, że to nie za
2: nie
1: dobre.
2: Nie. A teraz z tym wchodzi.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
2: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
1: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
9: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
12: Czy to przypadek, że złom ma tyle samo liter co kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa! I to niezła! Skup złomu kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup złomu kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do krona. I korzystnie sprzedaj złom.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.

0: No tak, 12 do 7.
1: Lilia.
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to będzie na Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP, Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Za.
0: Wszystkie.
3: Spóźnienia. To nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
1: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
1: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Podobno, to pewnie jakiś dróżnik.
1: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem, to jest Justyna. Justyna, to jest szalona, jeszcze bardziej szalona niż ja.
1: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Nie, dwa szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
1: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo wzrastać i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 11 na plusie, a będzie jeszcze cieplej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, kierowcom przypominam o pracach centrum.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
4: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
2: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
0: SK Płock News.
1: Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej. Chodzi o odcinek od Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej. Inwestycja usprawni wjazd do miasta.
5: To jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Płocka inwestycja,
1: powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Prace potrwają 20 miesięcy od podpisania umowy, co powinno nastąpić po 12 października. Ich koszt to ponad 66 milionów złotych. Teraz pora na piłkę nożną. Marcin Kościelski z nowym kontraktem w Wiśle Płock. Umowa 20-latka obowiązywać będzie do 30 czerwca roku 2029.
6: Jankę, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Dwie minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
9: Co odkładacie?
10: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
8: Oj, tam przestań się czepiać.
9: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
11: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, że ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
9: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: To już,
1: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś... O!
1: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
1: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... Został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
1: Tak, to...
0: Lulu!
2: Ojej, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
1: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. No dobra, jedziemy.
5: Róbmy to.
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone, oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: A jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie, to jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest kasa.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś? Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
6: No, dzień dobry.
7: To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem! Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja byłem małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świnia z tego borsuka.
5: Było dobrze. Ja się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Domyślam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak. Jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, jeszcze. Zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Jankę.

0: or another.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym.

0: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miast. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutank, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
6: SK Sport News.
5: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
7: Radio RTSK. 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
8: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Podajcie nagrywki na eskowego Messengera.
9: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
7: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania.
2: Dobra,
0: pasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało, no
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć
1: ale
0: przyłatnej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć, wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie, no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: to dobrze.
2: Ja
1: ale jakby się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka. No,
1: no właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, to znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no co się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, no.
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.

0: akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: 13 minut i będzie za godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Losos się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Mianki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No czy odwrotnie zrobić?
4: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo ten Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko nie... że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 12 na plusie. Będzie jeszcze cieplej, a jeżeli chodzi o utrudnienia, pamiętajmy o pracach na ulicy Stodunkiewicz.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
0: SK Płock News.
1: Akcja Gwiazdka rusza pełną parą. To kolejny rok z rzędu, kiedy spełnione zostaną świąteczne marzenia najbardziej potrzebujących dzieci. Wszystko na podstawie listów do świętego Mikołaja.
4: Lada mamy dostane listy od dzieciaków. W tym roku, jak co roku, będzie to około setki dzieci i zaczynamy robić paczki.
1: Powiedziała Monika Sikorska. Standardowo w ramach akcji odbędzie się gala stand-up, a to już 6 grudnia. A już 8 października doczekamy się podróży w czasie. Właśnie wtedy Księżnica Płocka zaprosi Was na otwarcie wystawy prezentującej Płock w roku 1976.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
8: Gotujemy, mówiłeś.
7: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
8: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
9: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
7: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
8: No.
7: Na później?
8: No.
7: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsce, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej?
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad trzech dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak, no tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 tysięcy złotych.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała. Było
1: tak trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował?
0: No, oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo nie był taki wysyp, no. My też.
1: To teraz słuchajcie, co? To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała?
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej. Okay.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
4: Aha.
0: Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
5: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.
2: Może

0: chwilę będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi!
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.

0: Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miast. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
7: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
8: Hej Eska, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
9: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
10: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: Gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale no
1: ale będzie dobrze, no przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klabrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś
2: odporny,
1: taki zrobił?
3: Co, na co?
2: Na zombie, takie.
1: Zombie na gotowy na apokalipsę.
3: Chodzi o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście w około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie
0: i nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja. Reklama.

0: proszę.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: teraz też czekał, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankes wyskoczyła z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
1: Czas na popołudniowe wstawanie.
0: Jak ktoś nie zdążył, teraz to już musi leżeć.
1: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
0: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
2: Kama i Wiktor.
3: Słyszymy się jutro.
1: Tak, do już
2: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
10: doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 11 na plusie, a wkrótce temperatura będzie jeszcze wyższa. Maksymalnie płockie termometry wskażą dziś bowiem 20 stopni. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach na wyższych drogach.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
3: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
4: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
5: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
2: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
6: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
2: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Płock News.
1: Trwają zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne. Badania realizowane będą w ramach projektu Głęboki Oddech, pilotażowy powiatowy program profilaktyki chorób płuc. Aktualnie prowadzone są zapisy na badania w terminach 17 i 24 października. Zlot ZUS-fanów coraz bliżej, a konkurs Jacka Ostrowskiego trwa. Przypomnijmy, że w jego ramach zapisywać należy odpowiedzi na konkretne pytania. Poznaliśmy trzecie z nich.
7: Na kogo straciła głowę Lewan Boska?
1: Wszystkie odpowiedzi należy dostarczyć na nadchodzący zlot ZUS-fanów. Co, jak, gdzie i kiedy? Dowiecie się, odwiedzając socjale Jacka Ostrowskiego.
8: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9:00, Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak Weekend Waste, Nelly, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pełny

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9, 17 albo 8, 16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Orlen Arena zamienia się w festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, rzadkie skarby i niezwykłe okazy z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego, magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, wyjątkowe rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Orlen Arena, plac Celebry Papieskiej 1, Płock. Zapraszamy!
4: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.

0: Gang, Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegły informacje, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 12 na plusie, a odczuwalnie jest tak samo. Spodziewajmy się dalszego przyrostu, a z utrudnień kierowcom przypominam o pracach na Stodówki Wicz.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Jest 10. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
11: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na Sorze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
10: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
12: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
10: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej.
13: SK Płock News.
9: Zbyt szybka jazda głównym grzechem płockich kierowców. Mundurowi z lokalnej grupy Speed podsumowali miniony miesiąc. Skontrolowali oni 341 pojazdów, ujawniając 349 wykroczeń. Aż 307 z nich dotyczyło właśnie przekraczania prędkości.
14: Jesteśmy widoczni, kontrolujemy pojazdy,
9: powiedziała Monika Jakubowska z płockiej komendy. Mundurowi nałożyli w sumie 332 mandaty karne. Miasto pozyskało kolejne środki. Mowa o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które pozwoli na realizację projektu Tomy Jesień w strefie rewitalizacji. Szczegółów szukajcie na stronie płockiego ratusza.
15: 2 minuty po godzinie 10:00. Wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tak, tak zaśpiewała na antenie radiańska. Cicho, sza, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jest się spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radio SK już teraz.

0: Niezastąpiony ATB, niezastąpiony jak nie jeden pracownik, przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii, czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć Jaska, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, po panu, Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden padeton Rafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy, a pamiętajmy też o pracach na Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi o prognozę, to temperatura cały czas wzrasta i aktualnie nasz termometr wskazuje 15 na plusie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
13: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
12: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
14: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
12: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
9: SK Płock News.
11: Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej. Chodzi o odcinek od Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej. Inwestycja usprawni wjazd do miasta.
15: To jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Płocka inwestycja,
11: powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Prace potrwają 20 miesięcy od podpisania umowy, co nastąpić powinno po 12 października. Ich koszt to ponad 66 milionów złotych. Lada chwila powrót do ligowych rozgrywek dla nafciarzy, a to dlatego, że już w najbliższy piątek piłkarska Wisła Płock zmierzy się w ramach Ekstraklasy z Wieczystą Kraków.
16: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na eskowym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka od was. Ja tylko zapytałam, za odpowiedzi już nie odpowiadam, ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK, 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zrobionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
8: Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
14: I po reklamie.

0: USK, Kygo, Max Magnon. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja nawet widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. No, szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu tam dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie. Obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już w ten weekend Orlen Arena zamienia się w festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, rzadkie skarby i niezwykłe okazy z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego, magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, wyjątkowe rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Orlen Arena, plac Celebry Papieskiej 1, Płock. Zapraszamy!
4: Bring the beat back.

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura cały czas wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr pokazuje 17 na plusie, a będzie jeszcze cieplej. Z utrudnień drogowych kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych przede wszystkim na ulicy Wyszogrodzkiej.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
8: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
9: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
10: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
7: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
11: SK Płock News.
12: Uwa Honhera, Akademia Mazowiecka w Płocku przechodzi do historii. Od połowy października uczelnia będzie działać jako Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. W tym tygodniu prezydent RP Karol Nawrocki podpisał stosowną ustawę. Zbliża się Arena of Sound Futura. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni muzyka elektroniczna.
13: Nie tylko wrażenie muzyczne, ale i też wizualne, ogromny ekran, świetne nagłośnienie.
12: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie Her Voice Over Boys, Cats and Dogs czy Ania Schneider.
14: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: A mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem, All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońcy i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Tavlin Body, nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu, a tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani, czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka. Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: 20 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Na niebie sporo słońca, chociaż momentami także więcej chmur. Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach na drodze wyjazdowej z Płocka w kierunku Warszawy. Zmieniona organizacja ruchu także w centrum miasta.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
14: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
13: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
15: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzi do sytuacji, w której paliwa brakowało.
13: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
16: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
13: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
17: SK Płock News.
12: Kuba Anhonhera. W najbliższy czwartek w Płocku odbędzie się drugie popołudnie z bariatrią.
18: To spotkanie poświęcone jest problemowi otyłości. Na spotkaniu obecni będą lekarze, chirurdzy, bariatrzy ze Szpitala Partickiego w Łodzi.
12: Powiedziała nam Litosława Koper. Początek spotkania w auli płockiego ratusza w czwartek o 18. Również w czwartek kolejny mecz czeka szczypiornistów Orlen Wisły. Na wciąże na wyjeździe zmierzą się z Werderem. Początek spotkania od 20:45.
19: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło: Justin, Justin! No to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: W nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK ma i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla Ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. 3 lokalizacje. Nowa Biała, Parcele i Centrum.
12: I po reklamie.

0: Czyli Run Galway Girl w Radiu SK to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku.

0: gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca. Ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promise Kiss w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Kubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Psst. Cześć. Tu influencer. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny. W sklepu dziecięcego w Expi będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Wexpi.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is Still Set, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie. Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Do 30 listopada kierowcy napotkają utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Poza tym zmieniona organizacja ruchu na Kobylińskiego i na Jachowicza. Zamknięty jest odcinek Wielski i Wyszogrodzki. W Płocku dziś maksymalnie 20 na plusie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
21: Uczestniczam oczywiście przewodnicy z psami krepiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
20: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
22: Będziemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
20: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
23: SK Płock News.
24: Kuba Fonhera, przed nami kolejna edycja hackathonu.
25: Maraton programistyczny, w którym zazwyczaj trzyosobowe zespoły starają się przez ponad 36 godzin w jeden weekend sprostać wyzwaniu, czyli zaprojektować aplikację bądź stronę internetową, która docelowo ma usprawnić życie mieszkańców Płocka.
24: Powiedziała nam Agata Kochanowska z Urzędu Miasta. Hackathon wystartuje 17 października. W piątek o godzinie 17 w Mediatece MK odbędzie się spotkanie autorskie z Julią Brylewską, autorką popularnych powieści.
26: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, a w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: La la la, taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith, tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie, za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj, 16 po drugiej już na zegarkach, październik w kalendarzu, tak powoli, powoli ku zimie, chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze SK, to się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą SK-ową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej SK-owej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj, a co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej SK-owej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Już w ten weekend Orlen Arena zamienia się w festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, rzadkie skarby i niezwykłe okazy z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Wyjątkowe rękodzieło artystów z całej Polski tworzone z pasją. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Orlen Arena, plac Celebry Papieskiej 1, Płock. Zapraszamy!
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie Rosie i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: 20 na plusie, tyle aktualnie powinny już pokazywać termometry w Płocku. Zmotoryzowanym przypominam natomiast, że dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Bielskiej od Jachowicza do skrzyżowania Królewieckiej z ulicą Ostatnią. Inaczej pojedziemy także w centrum Koblińskiego i Jachowicza.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
26: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację inflację cenami paliw.
25: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
0: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
25: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
1: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
25: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
2: SK Płock News.
3: Kuba Anhonhera, akcja Gwiazdka rusza pełną parą. To kolejny rok z rzędu, kiedy spełnione zostaną świąteczne marzenia najbardziej potrzebujących dzieci. Wszystko na podstawie listów od Świętego Mikołaja.
4: Lada mamy dostane listy od dzieciaków. W tym roku, jak co roku, będzie to około setki dzieci i zaczynamy robić paczki.
3: Powiedziała Monika Sikorska. Standardowo w ramach akcji odbędzie się także gala stand-up, to już 6 grudnia. A już w sobotę kolejny mecz siatkarzy KPS-u Płock. Nasza drużyna tym razem na wyjeździe zmierzy się ze Stalą Nysa.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
13: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
22: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
13: Tak, naturalny uśmiech.
22: Naturalny jest tak.
13: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
22: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj. Wszystko jest fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka E, o ile dobrze liczę.
0: E jak ły, tak?
1: Tak, E jak ły, no to...
0: E jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Orkiestra.
1: No, na przykład. Dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze, za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: do podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafił odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną. No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na ły.
3: Koszulka. A na ły.
0: Na ły musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Na ły,
3: łodyga.
0: Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne, pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są

0: łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
1: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
0: Dobrze, dobrze.
1: Gdyby ją mąż wkurzył.
0: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wykrzyczycie imię, czyli Justyna i Marta, i ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
2: Justyna.
1: Justyna była pierwsza.
2: Łoś.
1: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
0: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
2: Torba.
0: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
4: Państwa miasta w

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: 20 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Na niebie sporo słońca, chociaż momentami także więcej chmur. Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach na drodze wyjazdowej z Płocka w kierunku Warszawy. Zmieniona organizacja ruchu także w centrum miasta.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
10: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
9: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
11: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
9: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobne listy z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
12: SK Płock News.
8: Kuba Honhera. Pielęgnacja drzew w parku na Górkach. Do 27 października pracami zostaną objęte 273 drzewa. Celem prac jest poprawa estetyki i zachowanie walorów historycznych parku. Prace będą kosztować przeszło 130 tysięcy złotych. W tym miesiącu do naszego miasta powróci festiwal Temersonów.
13: Zarówno i w Polsce, i za granicą festiwal jest coraz bardziej znany.
8: Powiedział Radosław Malinowski z Pokisu. W wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, wystawy, koncerty, a także spotkania z literaturą.
14: Sońca i Koroście.
15: Sońca i Koroście.
14: Czyli ESK w Radiu ESK.
16: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
17: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co nie cinek?
16: Tak, love, work, life, balance.
17: War, not war, make peace.

0: odcinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radiu SK, 13 minut po godzinie 16, nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało będzie? Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to PKP...
0: Czyli cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Tak, cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Jeden dzień w roku, ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radio SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy tak. To będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Tak, ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl. W czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A z innej beczki? Już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
12: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radiu SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść

0: Heizera.
1: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
0: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
1: Dlaczego?
0: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer. To piosenki Drill u Gawrona. Ty to kręcą z drona.
1: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
1: No.
2: I to jest, o ten moment ci chodzi.
0: Tak.
2: A to ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
0: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
1: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
1: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Voyaz albo na voyaz.pl. Wielkie brawa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
0: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Riff w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Już w ten weekend Orlen Arena zamienia się w festiwal targowy. Cztery wydarzenia, jeden bilet. Giełda biżuterii i minerałów, rzadkie skarby i niezwykłe okazy z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, wyjątkowe rękodzieło artystów z całej Polski tworzone z pasją. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Orlen Arena, plac Celebry Papieskiej 1, Płock. Zapraszamy!
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: O tej porze płótku standardowo coraz więcej samochodów na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolszyc, a także w stronę Radziwia. Pamiętajcie o utrudnieniach na Kobylińskiego, na Jachowicza, na Bielskiej czy Wyszogrodzkiej. Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w płótku maksymalnie 20 na plusie, ale więcej niż zazwyczaj chmur.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
11: Pomyłka, błąd ludzki.
10: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
12: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
10: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
9: Podejrzany pakunek i akcja służby w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
13: Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami.
9: Mówiła Paula Kępińska z Policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadali biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.

0: Ależ tu jest energii, Benson Boom w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzia, miało być poważnie.
1: A co się to obchodzi?
2: No się nie zaglądaj, Jadzi, do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzia mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni mieć temperaturę?
2: Minimum 18.
0: 18.
2: Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadziu, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: No, Jadzia, iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: is the love to Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu, jakie imieniny godziny, godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness.
0: Tak.
1: Troszkę rowerem.
0: To jest też dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: Ale jajca, co, a do nie? 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
1: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym, odcinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam, wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Ty byś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ostatni raz byłem? No. Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504-198-395. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Top Loy, Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18. Za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Luvella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Na starcie zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że termometry maksymalnie powinny pokazać 20 na plusie, ale na niebie będzie zdecydowanie więcej chmur. Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiego, na Jachowicza, na Bielskiej czy też Wyszogrodzkiej.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid Kla, został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
16: SK Sport News.
15: Nowak Dziokowicz po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
16: SK Płock News.
14: Uwa, Honhera, niedługo wystartuje pierwszy etap budowy tzw. drugiej nitki wyszogrodzkiej. Ratusz wybrał już wykonawcę tej rozbudowy. Prace potrwają 20 miesięcy od podpisania umowy, co powinno nastąpić po 12 października. Za niespełna 2 tygodnie w Płocku memoriał Piotra Przyborowskiego, wielokrotnego medalisty i rekordzisty Polski w pływaniu.
17: Na pływalni miejskiej Podolanka przy ulicy Czwartaków 6 w Płocku. W sprinterskich konkurencjach wystąpią zawodnicy z całej Polski.
14: Powiedział nam jeden z organizatorów, Daniel Waliszewski.
18: Imprezka.
19: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą, tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: Możecie być szybcy, ale w nagrywaniu głosówek na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chainsy, Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu i zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?
1: Pamiętam występ kolędy i w kolędzie ze zdenerwowania zaśpiewałam w posz i znaleźli dzieciątko w grobie zamiast w żłobie. To było straszne. No także proszę sobie wyobrazić. Przepraszam, ale pytasz mnie o wpadki? Tak, to tak wyglądało, no. Niech ludzie wiedzą, jakie tak są kłopoty w życiu.
0: To ja w takim razie wam życzę miłego wieczoru spędzonego w rodzinnym grobie.
2: Reklama. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji.

0: Azji?
1: Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: złotych i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: To będzie ostatnia
2: Adamy, który opowie o tym, o czym napisał na SK.pl. Pytam was, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie? I to jest bardzo smakowita okazja, czyli Michał?
3: Wypiekanie pizzy dla znajomych rodziny.
2: Okej.
3: Na każdą okazję.
2: Ale ty jesteś takim, przepraszam, zawodowym pizzajolo, czy...
3: Nie. Amator.
2: Amator, ach, ale tak. Lubi zrobić pizzę. Powiem ci, dokładnie, że ostatnio taki jeden zrobił pizzę, podpisał własnym pseudonimem i pół internetu się zagotowało z tego powodu.
3: Słyszałem.
2: Ale słuchaj, wszystko przed tobą, bo z drugiej strony, wiesz, nawet jeżeli ten człowiek straci wizerunkowo, no to może przez chwilę zapłacze w nowym Ferrari. Więc ja tobie też tego życzę. Może, wiesz, tak się wyszkolisz w tym robieniu pizzy, że w przyszłości zrobisz z tego niezły biznes. Kto wie?
3: No, kto wie. Tak jest.
2: Słuchaj, na dobry początek 300 do wydania na Amazon.pl. Może znajdziesz tam na przykład jakieś akcesoria do robienia pizzy.
3: Myślę, że tak. Jakaś łopata by się
2: przyda. Łopata. No to słuchaj, łopatuj tam. To jest fajne łopatowanie akurat. Wpadamy do ciebie niebawem na pizzę, a was zapraszam na SK.pl. Tam możecie się zgłosić, opisać swoją okazję, której nigdy nie odpuszczacie.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Na poprawę humoru, jeżeli ktoś miał wtorek potworek. Even Easy Bizu, All of My Love na antenie Radia SK w imprezce 19.29 na zegarkach. Mówią, że malowanie trawników na zielono, kiedy ktoś ważny ma przyjechać, to już są echa przeszłości. A tu się okazuje, że dobra, może malowanie trawników na zielono to tak, ale dróg na różowo wcale nie. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Skolim skończy 30 lat i będzie świętował w Siemiatyczach imprezą. No i burmistrz tej podlaskiej miejscowości zażądał, postanowił, by przemalowano jedną z dróg na różowo, po to, żeby Skolim mógł ładnie przejechać różową limuzyną po różowej drodze. Słyszałem o tym, że jest różowy październik, ale najwyraźniej w Siemiatyczach nieco inaczej te akcje rozumieją. Ja chyba wolę jednak oryginalną.
1: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Skradziona relikwia. Przełomowa.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: kebabem? Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w dwóch zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie
0: na to,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem, czyli że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej. A po 3 latach, nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
12: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Lalka, Zapomniana Wyspa, a także Verity, coraz większym rok, Resident Evil, W Sercu Dziczy, 100 dni Misja Zeus, czy też Teddy i Magiczna Lampa, Luna i Rozgadana Świnka, jak również Sekretne Piętro. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej płockiego kina Helios, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 18 października Memoriał Piotra Przyborowskiego.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Agata Kochanowska, starszy specjalista zespołu obsługi inwestora w Urzędzie Miasta Płocka. Witam cię, Agato.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej już edycji City Coders Hackathon Płock. Przypomnijmy, co to za wydarzenie, bo jest ono w naszym mieście już od 9 lat.
2: Tak, dokładnie. City Coders to nic innego jak maraton programistyczny, w którym zazwyczaj trzyosobowe zespoły złożone z pasjonatów programowania i nie tylko, starają się przez ponad 36 godzin w jeden weekend sprostać wyzwaniu, czyli zaprojektować aplikację bądź stronę internetową, która docelowo ma usprawnić życie mieszkańców Płocka.
1: To już 9. edycja. Jak to się wszystko zaczęło i właściwie po co powstało to wydarzenie?
2: Tak, to 9. edycja ładnych parę lat temu. Pierwsza edycja hackathonu. Dosłownie kilka zespołów, 30 osób wtedy uczestniczyło podczas tej pierwszej edycji. Pomysł był taki, żeby po pierwsze wspierać te zainteresowania, wspierać rozwój nowych technologii. No, w ówczesnych czasach to na pewno nie było na tyle zaawansowane, jak jest dzisiaj, ale głównie tutaj organizatorom, czyli miastu, przyświecał taki cel, żeby zaprosić tych młodych ludzi do tego, żeby swoje pomysły mogli przedstawić i mogli powiedzieć nam, jak oni chcieliby dalej rozwijać albo wspomagać tutaj rozwój miasta. Także chodziło o to, żeby zaprosić ich do tego, żeby mieli tutaj jakąś sprawczość w zakresie rozwoju Płocka, tak żeby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej.
1: Jak zmieniało się to wydarzenie na przestrzeni lat?
2: No, widzimy przede wszystkim, że wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Tak jak powiedziałam, w pierwszej edycji wzięło udział 30 osób. Dzisiaj już mierzymy się z takim wyzwaniem, że mamy ponad 30 zespołów, czyli to jest naprawdę ogromna różnica. Widzimy, że z roku na rok przychodzą do nas uczestnicy, których już znamy, ale przychodzą coraz to nowi uczestnicy. Widzimy uczestników z innych miast. To jest już nie tylko płocki region, ale też mamy zapytania nawet przy tej edycji, czy jak ja nie jestem z Płocka, to mogę wziąć udział. Czyli no, tutaj widzimy, że ta popularność rośnie i też otrzymujemy pytania z innych samorządów, które no, gdzieś tam słyszały o hackathonie. Czyli no, myślę, że tutaj pod każdym względem możemy pochwalić się tym, że ta inicjatywa rzeczywiście przynosi efekty, przynosi nam popularność, a przede wszystkim uczestnicy udzielają bardzo pozytywnych opinii i to idzie w świat.
1: Zmieniał się także regulamin, prawda?
2: Tak, zmieniał się regulamin. Pierwsze edycje tak naprawdę polegały na tym, że uczestnicy, zespoły przychodzili z własnym pomysłem, albo nawet i bez niego, i ten pomysł kreował się dopiero w trakcie hackathonu. 3 lata temu zmieniliśmy tą formułę, ponieważ postanowiliśmy to zrobić w ten sposób, że to organizator daje wyzwania uczestnikom. Oni wprawdzie poznają je dopiero w dniu wydarzenia, ale dostają gotowe wyzwania, mogą sobie wybrać. Oczywiście jest określona kolejność. Nie zawsze ten zespół może opracowywać wyzwanie, które było pierwszym wyborem, ale dzięki temu my po swojej stronie mamy pewność, że to wyzwanie rzeczywiście będzie użyteczne i gdzieś tam powstało dlatego, że komunikowaliśmy się, czy też analizowaliśmy jego użyteczność z wydziałami Urzędu Miasta, czy z mieszkańcami. Natomiast zespoły dzięki temu mają więcej czasu na faktyczną pracę, a nie muszą, mówiąc wprost, tracić go na tą część, na burzę mózgów, na wymyślanie pomysłu. I tak naprawdę ten czas, który wcześniej poświęcony był właśnie na kreowanie tego wyzwania, my poświęcamy na to, żeby przemycić im trochę wiedzy, przemycić im dawkę wiedzy w postaci warsztatów, power speechów, konsultacji z mentorami, ponieważ hackathon to nie tylko programowanie, ale no, nie oszukujmy się, bardzo duży nacisk na kwestie właśnie takie edukacyjne też jest położony podczas wydarzenia. Mamy mentorów, którzy są ekspertami, mają ogromną wiedzę w wielu kategoriach. Są oczywiście ci, którzy odpowiedzialni są za wsparcie w zakresie technicznym, czyli programowanie, kodowanie, te wszystkie informatyczne kwestie, ale z drugiej strony mamy oczywiście szereg tak zwanych mentorów merytorycznych, którzy służą ogromną wiedzą i wsparciem w zakresie tych funkcjonalności, które rzeczywiście ta aplikacja docelowo powinna mieć.
1: Ale mentorzy tylko są po to, żeby troszkę pomóc, nakierować, prawda? Natomiast sam pomysł i sama realizacja już należy do uczestników.
2: Oczywiście, że tak. Mentorzy mają tylko nakierować. Dodam też, że końcowe projekty oceniane są w kilku kategoriach. Mamy też kategorię w postaci kreatywności i sposobu prezentacji, bo to, że my przedstawiamy wyzwanie, mamy oczywiście uczestnik, zespoły widzą, jakie podstawowe funkcjonalności powinna mieć ta aplikacja, to nie znaczy, że my absolutnie zamykamy się na ich kreatywność, bo dodatkowe funkcje, jakie według nich mogłyby usprawnić działanie takiego serwisu, są jak najbardziej mile widziane i też mogą być punktowane.
1: No właśnie, z ilu osób składa się taki zespół i kto wchodzi w skład tego zespołu?
2: Zespoły zazwyczaj są trzyosobowe. I my tutaj, tak jak mamy tegoroczne hasło tegorocznego wydarzenia, to Code the Future, czyli zaprogramuj przyszłość. I z jednej strony oczywiście zapraszamy tutaj do tego, żeby ten produkt, ta aplikacja, która ewentualnie powstanie, pomogła nam usprawnić nasze miasto w przyszłości, ale tutaj chcieliśmy też trochę przemycić ten aspekt tych tak zwanych kompetencji przyszłości. Dlatego, że hackathon to nie są tylko umiejętności związane z informatyką, programowaniem i kodowaniem. To także szereg innych cech, które w zespole są bardzo przydatne. Czyli to jest komunikacja, to jest logiczne myślenie, to jest właśnie ta kreatywność, praca pod presją czasu, czy nawet zarządzanie tym projektem w ten sposób, żeby jednak w tak krótkim czasie on powstał na tyle dobrze, żeby można go było zaprezentować, no i jeszcze później ktoś musi wyjść i go rzeczywiście przed jury na tyle atrakcyjnie zaprezentować, żeby zdobył jak najwięcej punktów, dlatego że oceniamy na samym końcu projekty w czterech kategoriach i ten aspekt zaawansowanie techniczne to jest tylko jedna z tych czterech kategorii. Stąd też chciałabym podkreślić, że nie każdy w zespole musi być świetny, jeśli chodzi o programowanie samo w sobie, bo te inne cechy również są bardzo istotne i one się przydają na przestrzeni tych godzin, gdzie uczestnicy po prostu pracują nad swoimi projektami.
1: Mówimy tu właśnie, na przestrzeni godzin, dwa dni to sporo. Jak wygląda organizacja czasu w ciągu tych dwóch dni?
2: Mamy oczywiście agendę, ona jest znana wszystkim uczestnikom. No i mówiąc wprost, nie dajemy im programować non-stop. Dbamy o to, żeby uczestnicy mieli przerwy. Oczywiście dbamy o to, żeby nie byli głodni, ponieważ przez cały czas mają do dyspozycji strefę cateringową i oczywiście mogą cały czas z niej korzystać. Mamy zagwarantowane strefy, gdzie mogą się zrelaksować albo przespać, czyli jedna to jest taka strefa, gdzie mogą korzystać z różnych gier, atrakcji, tak żeby oderwać trochę i żeby umysł odpoczął. Natomiast druga to jest taka typowo wycieszająca strefa sypialniana. Także zapewniamy również rozruch, czyli wyjście na świeże powietrze i to jest obowiązkowe i nikt się nie może od tego wymigiwać.
1: Trzeba dotlenić umysł,
2: tak,
1: prawda?
2: Żeby się dotlenić. No i oczywiście co? Mentorzy zapewniają wsparcie cały czas. Oni monitorują nie tylko postęp prac, ale generalnie rzecz biorąc atmosferę i stan naszych uczestników. Dlatego, że no jednak jak kończy się ten czas, ta presja jednak czasu trochę daje o sobie znać. Dlatego mamy też przez cały czas trwania wydarzenia chociażby wsparcie psychologa. Jakby uczestnicy chcieli z kimś porozmawiać, może jak za bardzo się zdenerwują, czy jakieś między nimi są nieporozumienia, mamy kogoś, kto jest tutaj, że tak powiem, zawsze i do ich dyspozycji.
1: Czy są tacy uczestnicy, którzy no kilkakrotnie uczestniczą już w tym wydarzeniu i no właśnie, jak oni się odnajdują teraz?
2: Mamy takich uczestników, oczywiście, i muszę powiedzieć, że bardzo miło na to popatrzeć, chociażby koordynator mentorów, który w tym roku z nami pracuje, Paweł, to uczestnik pierwszej edycji, finalista drugiej edycji, mentor poprzednich edycji i koordynator mentorów tegorocznej edycji.
1: Czyli od uczestnika do mentora.
2: Dokładnie tak. Wśród mentorów będzie również finalista ósmej, czyli ubiegłorocznej edycji hackathonu. Jak najbardziej mamy zespoły, które są z nami od kilku lat. I rzeczywiście widać, jak bardzo ta ich wiedza i zaangażowanie w te kwestie właśnie programowania rośnie, idzie do przodu i jest nam bardzo miło, że oni co roku wracają, no bo to jest dowód dla nas, że robimy coś dobrze i że naprawdę warto rozwijać i inwestować w to wydarzenie.
1: To właśnie, tworzą aplikacje, które później mają być przydatne społeczeństwu. Powiedz mi, czy sporo takich aplikacji już powstało w ciągu tych 9 lat i czy one rzeczywiście są wykorzystane wykorzystywane no, w takim codziennym życiu.
2: No chociażby ta podstrona dotycząca Płockiej Uchwały Krajobrazowej, która funkcjonuje już od 2 lat i rzeczywiście jest, myślę, bardzo dużym ułatwieniem, dlatego że mówiąc wprost, dla kogoś, kto chce powiesić reklamę, czy zbudować ogrodzenie, czy umieścić jakiekolwiek inne nośniki, no, pozwala na przejście przez bardzo intuicyjny formularz i sprawdzenie, czy rzeczywiście można to zrobić, a jak nie można, to dlaczego i co ewentualnie poprawić, zamiast wertowania no, bardzo obszernego dokumentu, który, nie oszukujmy się, dla takiego przeciętnego mieszkańca może nie jest tak bardzo no, przystępny. Więc chociażby takie ułatwienie, myślę, że to jest coś wartościowego, co rzeczywiście usprawnia, jakby pomaga i mieszkańcom, i nam z perspektywy tutaj miasta i Urzędu Miasta.
1: Powiedz mi, kto bierze udział w tym wydarzeniu? Czy są to tylko osoby młode, czy też zdarzają się osoby starsze?
2: Absolutnie nie mamy tutaj przedziału wiekowego i zapraszamy wszystkich. Jednak hackathon nasz tutaj płocki jest bardziej skierowany do pasjonatów. Może nie tyle, co wiek absolutnie tutaj nie odgrywa roli, dlatego że w większości uczestnicy to są osoby, tak powiedzmy, liceum i studenci, ale jak najbardziej mamy też osoby starsze. Mieliśmy również drużynę chłopaków z 6. klasy podstawówki. Ja do tej pory jestem pełna podziwu, oni świetnie sobie poradzili, zdobyli nawet wyróżnienie i byli pierwszy raz na hackathonie, ale naprawdę podołali, także myślę, że tutaj wiek absolutnie nie gra różnicy, tutaj jest kwestia właśnie tych umiejętności i naprawdę poradzenia sobie, bo to jest wbrew pozorom wyzwanie. To jest oczywiście zabawa, to jest konkurs, ale jest to ogromne wyzwanie, żeby tą ponad dobę rzeczywiście tam być, pracować i stworzyć coś wyjątkowego.
1: Jest rywalizacja, o której mówiliśmy tutaj, ale czy rodzą się też przyjaźnie?
2: Rodzą się przyjaźnie. Oczywiście, że jest rywalizacja, no bo na tym to polega. Wiadomo, że wszyscy walczą o nagrody na koniec, ale bardzo fajnie jest popatrzeć, szczególnie na początku, jak zespoły przybywają na miejsce wydarzenia, rejestrują się i zajmują swoje stanowiska. To naprawdę widać, że oni się gdzieś tam skądś już znają, kojarzą. Bardzo, bardzo fajnie się witają, przytulają, przybijają sobie piątki, więc w międzyczasie też konsultują te projekty, pomagają sobie, więc absolutnie to jest taka zdrowa rywalizacja. To jest naprawdę fajna taka relacja między nimi się tworzy i myślę, że to gdzieś tam te znajomości, przyjaźnie mają szansę na przetrwanie.
1: Zwykle hackathon odbywał się w Centrum Edukacji. Tym razem odbędzie się w zupełnie innym miejscu. Dlaczego?
2: Tak, wydarzenie się rozwija. Rzeczywiście w ostatnich latach odbywał się w Centrum Edukacji. Jeszcze wcześniej odbywał się w POKiS-ie, a pierwszy to, o ile się nie mylę, chyba nawet w Domu Technika. Więc tak, wydarzenie ze względu na to, że cały czas się rozwija, mamy coraz to więcej chętnych grup. Staramy się dostosować do tych potrzeb, do potrzeb wydarzenia. Dlatego w tym roku postawiliśmy też na nową lokalizację.
1: Gdzie to będzie?
2: W tym roku przestrzenie konferencyjne Orlen Stadionu. Więc więcej miejsca. Oczywiście wszystkie przestrzenie, sprawdziliśmy to dokładnie, są absolutnie przystosowane do tego, żeby zapewnić takie funkcjonowanie wszystkich tych stref, które chcemy zapewnić uczestnikom i zapewniamy co roku. No ale dodatkowa oczywiście atrakcyjność samego miejsca, myślę, że też tutaj wpływa bardzo mocno na atrakcyjność całego wydarzenia. Liczymy na to, że to jest nowy pomysł i jesteśmy przekonani, że to pójdzie świetnie po prostu.
1: Podajmy w takim razie termin, kiedy hackathon się odbędzie, no i do kiedy można się zgłaszać, bo no, trzeba się jednak zapisać, żeby wziąć w nim udział.
2: Trzeba się zapisać, do 11 października trzeba się zapisać. Mogę powiedzieć, że już mamy 12 zarejestrowanych zespołów, a ta lista niestety jest ograniczona, więc nie ma co zostawiać tego zgłoszenia na ostatnią chwilę. Hackathon w tym roku w weekend 17-18 października.
1: Powiedziałaś liczba zespołów, osób ograniczona, czyli ile w tym roku będzie mogło wziąć udział osób?
2: Zakładamy, że maksymalnie będzie tak 100-110 osób mogło uczestniczyć. I to jest podyktowane tylko i wyłącznie tym, że chcemy mieć pewność, że to będzie komfort pracy, że zapewnimy wsparcie, no i że będziemy mogli też odpowiednio wysłuchać tych końcowych wszystkich prezentacji i zmieścimy się po prostu w tym czasie, który przewidzieliśmy na realizację całego wydarzenia.
1: W takim razie zapraszamy do uczestnictwa osoby młodsze, starsze, ci, którzy interesują się informatyką, którzy chcieliby stworzyć specjalną, ciekawą aplikację, która będzie ułatwiała życie mieszkańcom Płocka. Gdzie zgłoszenia?
2: Wystarczy wejść na stronę hackathon.eu. Tam w zakładce rejestracja jest formularz rejestracyjny, wszystkie instrukcje, a oczywiście wszystkie aktualne informacje publikowane są również na Facebooku Hackathonu, więc serdecznie zapraszam.
1: Moim gościem była Agata Kochanowska, starszy specjalista zespołu obsługi inwestora w Urzędzie Miasta Płocka. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Piotrze.
3: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sztukami walki?
3: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych. Czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak, podobnie jak inni, zaczynałem, próbowałem, jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
1: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
3: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób,

0: Dzisiaj były jakieś krótkie epizody, nawet w klubie, w którym ja trenowałem, tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem, to niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyzwyczajenia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, natomiast no mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich, nawet w czasie treningów kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokieci, łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no, gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Podkomunią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych, GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali. Frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule light contact. I później sukcesywnie jeździliśmy. Co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea. Ja i moi zawodnicy mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast to sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam głębiej jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego. Zaczęliśmy jeździć, startować na zawody. Najpierw takie, powiedzmy, regionale, typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów. Jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej. Później zapisałem się na kurs trenera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku. Zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin. Także no, fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki, kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei. Zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon, tak zwanej.
1: I wylądowałeś tam?
0: Tak, udało się po prostu. Byłem, miałem okazję spotkać się nawet z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął. Nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką dobok, w którym tam byłem, w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu. W tej Światowej Federacji spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami, jednym z, tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość i jedna z najstarszych tych szkół, Chandokwan, w niej byliśmy na treningu tam. Mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie.

0: pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest dać przez koreańskim mistrzem w Korei w siedzibie w Mekce niż tutaj na miejscu, powiedzmy. No i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem. Miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego
1: typu. Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie RKS Panther, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
0: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych, powiedzmy, seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał. No ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich. Chyba oni powinni się wziąć za robotę, zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie, powiedzmy, tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były, 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no trzeba było to przełknąć, chyba rok czasu sobie czy tam dwa odpuściłem w ogóle starty, natomiast no później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach Mastersów. No i tak startuję, no już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych Mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, Puchar Polski, Mistrzostwach Polski.
1: Służb mundurowych, 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
0: No tak, tak, patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
0: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największe osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być już w formule, tylko wystartowałem wtedy Pointfinding w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł Mistrza Polski seniorów, do którego się dobiłem 27 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharu Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2 trzecie i później 5. udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
0: Myślę, że pierwszym. Z tego, co wiem, to rodzice czy dziadkowie tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wytrzymał w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekko atletykę w Wiśle Płock, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
0: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ma swoich tam powiedzmy zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski Formuły Fugotak seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher, zawodnik, instruktor i trener.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Arek Tys, uczestnik rajdów samochodowych, instruktor doskonalenia techniki jazdy, serwisant, a także współorganizator rajdu płockiego jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Arku.
3: Witam wszystkich serdecznie.
1: I jak zaczęła się Twoja przygoda z motoryzacją?
3: Moje zainteresowania już od małego gdzieś tam się kręciły wokół motoryzacji. Jeszcze kiedyś była piłka nożna. No to takie trochę typowo chłopięce zainteresowania, ale no u mnie się to bardziej rozwinęło. Kolega z szkoły poprosił mnie kiedyś, żebym usiadł ja na jego prawym fotelu jako pilot i to był taki mój pierwsza styczność z motorsportem. No to wiadomo, to były imprezy amatorskie i to był rajd w Włocławku. To był 2008 rok. No i tam wystartowaliśmy. Ja byłem przerażony przed tym startem, bo nie wiedziałem, z czym to się je, jak to, o co chodzi. Ale no, przetrwaliśmy ten rajd i bardzo mi się spodobało. Do tego stopnia, że na kolejnej jakiejś małej imprezie, również w Włocławku, tam spróbowałem własnych sił za kierownicą swojego samochodu. Wypadło to całkiem nieźle. No i tak ta miłość do motorsportu zaczęła rosnąć. Apetyt zaczął rosnąć. Pomysły zrodziły się w głowie, jak to dalej przygotowywać, żeby poprawić osiągi samochodu i osiągać lepsze pozycje.
1: Czy jakieś tradycje sportowe w rodzinie?
3: Nie. Ani motorsportowe, ani takie sportowe. Chociaż, no mówię, jeszcze za dzieciaka w piłkę trochę grałem, więc ta żyłka rywalizacji cały czas gdzieś tam we mnie była i to można było połączyć pasję do motoryzacji, no i pasję do rywalizacji.
1: Powiedz, który z rajdów, w których uczestniczyłeś, najbardziej zapadł Ci w pamięci?
3: Słuchaj, tak naprawdę każdy rajd to jest przygoda. Większa, mniejsza, większe komplikacje, mniejsze komplikacje i naprawdę tego jest bardzo dużo. Jednym z takich większych rajdów, które zapamiętałem, był to rajd małopolski. Była to runda Mistrzostw Polski. To było takie moje marzenie, stanąć na u boku i rywalizować na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o rajdy samochodowe w Polsce. Udało mi się to marzenie spełnić, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem, była to przygoda bardzo, bardzo duża, bardzo długa. Nie układała się od samego początku po mojej myśli. No i zakończyła się też niestety awarią tylnego dyferencjału i zblokowało nam koła i na 14 odcinku specjalnym musieliśmy się po prostu wycofać.
1: Czyli generalnie pech, no ale tak nie do końca, prawda? Bo spełniłeś swoje marzenie.
3: Tak. Tak, tak. Wracając tutaj do pecha, czy szczęścia, czy pecha, uważam, że w rajdach jest. Jest potrzebne i to często nas dotyka. Często są to jakieś sytuacje takie, na które nie mamy wpływu. A propos pecha, bo to tak chyba bardziej zapadło mi w pamięć. Zawsze miałem pecha, jak założyłem do rajdówki nowe lusterka. Czy to był mały Fiat, czy inne auto, gdzie założyłem po prostu nowe lusterka, bo gdzieś tam uległo uszkodzeniu na jakimś tam szykanie, czy było po prostu uszkodzone. Zakładałem nowe lusterka, no i zawsze kolejna impreza po założeniu nowych lusterek kończyła się albo gdzieś tam przewróceniem auto na bok, albo dachowaniem, tak więc to jest taka ciekawostka, gdzie ten pech z nowymi lusterkami zawsze mnie prześladował.
1: I od tego momentu byłeś przesądny, czy też nie? Czy już wcześniej zawsze patrzyłeś, czy kot przebiega ci drogę na przykład?
3: Generalnie nie jestem przesądny, aczkolwiek były takie przesłanki, że tego pecha gdzieś tam łapię i a propos tego kota, jak przebiegł kot, mówię, kurczę, znowu coś się wydarzy.
1: Co było takim punktem zwrotnym w twojej karierze?
3: Punktem zwrotnym? Najpierw jeździłem niższymi autami przednionapędowymi, tylnonapędowymi. Później miałem pewien taki okres przerwy, ale to był okres na założenie rodziny. Wtedy poznałem małżonkę obecną, którą pozdrawiam serdecznie i ona była takim punktem zwrotnym. A już mówię dlaczego. Jest to wyjątkowa kobieta z tego względu, że ona doceniała we mnie tą pasję motorsportową. Ona pchnęła mnie z powrotem, bo no niestety motorsport nie jest tani, nigdy nie był i nigdy nie będzie. I ze względów finansowych ja wycofałem się, ale po ślubie, gdy nam już ta sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, pchnęła mnie. I to tak, też taka może ciekawostka. Siedząc na porodówce, czekaliśmy na rozwiązanie naszej córki i przeglądałem sobie tam rajdówki i żona mi się tak pyta, co ty byś chciał tak docelowo? Ja mówię, no chciałbym takie czteronapędowe, jakieś turbo doładowane auto. No to takiego szukaj. Mówię, ale wiesz, no to koszty. Mówię, i szukaj. I to był ten punkt. I faktycznie, ja przeglądałem ogłoszenia tańszych samochodów, znaczy tańszych, chodzi bardziej, że tylnonapędowych albo przednionapędowych, no ale tu żona mnie pchnęła i poszedłem w stronę auta takiego kultowego, czteronapędowego, rajdowego, które zawsze mi się gdzieś tam marzyło. I wtedy ta moja kariera troszeczkę nabrała tempa, bo już zacząłem jeździć bardziej profesjonalnie, rajdy, wyższe ligi, no i tak ten rozwój właśnie poszedł.
1: Arek, co ciekawe, to wcale nie masz wykształcenia samochodowego.
3: Nie, z wykształcenia jestem, mam marketing i zarządzanie, tak więc zupełnie nie ta branża.
1: I po podstawówce nie poszedłeś do technikum samochodowego?
3: Nie.
1: A w ogóle myślałeś już wtedy o samochodach?
3: Nie, wtedy nie patrzyłem na motoryzację pod tym kątem, po prostu lubiłem, no, samochody, gdzieś tam jakieś ogłoszenia, no wiadomo, jakieś tam sportowe samochody, tak się człowiek zawsze oglądał, ale nie, to nie był jakiś taki mój konik, że wiedziałem, że o, tak, to już będzie to.
1: Lubiłeś się ścigać, lubiłeś być uczestnikiem rajdów samochodowych, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, że to ci nie wystarcza.
3: No tak, no brakowało tego rozwoju i wtedy właśnie tu też za sprawą małżonki do auta trafiła klatka i całe wyposażenie bezpieczeństwa. No i wtedy poszliśmy w te rajdy takie profesjonalne i to było spełnienie moich marzeń. Mówię, kolejnym takim najwyższym właśnie celem to były te rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. To udało mi się osiągnąć. No i od jakiegoś czasu no troszeczkę spowolniliśmy i troszkę to przekształciło się, bo przez lata rajdowania zebrałem doświadczenie, którym postanowiłem się podzielić. Zauważyłem, że wielu uczestników popełnia proste błędy i ja tak mówię, kurczę, no dlaczego on tak nie widzi, że robi źle, że popełnia proste błędy, tu go mocno spowalnia i tak postanowiłem pomóc jednemu, drugiemu, no i jakoś tak dalej potoczyło się, że zaczęto mnie prosić, żebym właśnie podpowiedział komuś i no i z racji też tego, że no nie było finansy i funduszy na serwisowanie auta gdzieś w jakichś dużych teamach czy w warsztatach, no robiłem to sam i stąd też zrodziła się moja obecna praca, prowadzę warsztat samochodowy i tak jakoś to wszystko się potoczyło.
1: Powiedzieliśmy tutaj także, że jesteś instruktorem doskonalenia techniki jazdy. No okazuje się, że jest to bardzo ważne dla kierowcy. Nie tylko na torze rajdowym, ale również, kiedy poruszamy się po drogach publicznych.
3: Tak, zgadza się. To ma bardzo duży wpływ. Sam na początku nie wierzyłem, że aż taki, że jazda podczas prób sportowych OS-ów w rajdach buduje na tyle świadomość, umiejętność opanowania auta w trudnych sytuacjach, podjęcie tak szybko decyzji, która minimalizuje skutki, na przykład jeżeli ktoś nam wyjdzie na drogę, żeby uciec, żeby po prostu nie potrącić kogoś, czy nie uderzyć w jakiś samochód, który nam wyjechał, uciec na krawężnik, na trawnik, gdzieś. To jest właśnie takie trochę, ja to nazywam wybraniem mniejszego zła, ale proszę mi wierzyć, że tak jak w rajdach czasem gdzieś tam przestrzelę prędkość, mam za dużą w zakręcie i wiem, że się do tego zakrętu nie zmieszczę, nie wyrobię, nie ma po prostu takiej siły. No to wtedy szukam gdzieś tam jakiejś bramy, jakiegoś podwórka, żeby tam wjechać, zatrzymać się, cofnąć, uniknąć jakiejś kolizji, uderzenia w rów, w inny samochód, czy cokolwiek. I to tak samo przekłada się na ulicę. Proszę mi wierzyć, że te doświadczenie zebrane podczas rajdów wielokrotnie uchroniło mnie przed jakąś kolizją czy wypadkiem w ruchu takim codziennym, normalnym, lokalnym. To widzenie się znacznie zmienia, poszerza. Sama wyobraźnia kierowcy, o czym często się mówi, jest znacznie większa i to pozwala nam wyprzedzać pewne fakty. Jeżeli widzimy gdzieś, żeby tu podać jakiś przykład, jechałem z żoną i z dzieckiem do sklepu na zakupy i kątem oka zobaczyłem, że wszyscy stoją na czerwonym świetle, nam się zapaliło zielone i zacząłem ruszać, ale nagle zahamowałem i pośród tych samochodów, które stały, jeden samochód przemknął na przed maską. I gdybym nie miał tej świadomości, tego widzenia, to pewnie bym ruszył normalnie i przejechał i pewnie by w nas wjechało tamto auto, tak, które przejechało na czerwonym świetle.
1: Czyli jesteś bardzo uważny. No właśnie, jak zachowujesz się w takim razie na zwykłej drodze?
3: Jazda w tej chwili po drogach publicznych zupełnie jest taka spokojna, ułożona. Naprawdę nie mam potrzeby rozwijania prędkości. Nie ma tutaj takich zapędów. Generalnie powinno, większość uważa, że bo jak ty jeździsz w rajdach, to ty pewnie wszędzie szybko jeździsz i zasuwasz. Nie, proszę mi wierzyć, że zupełnie jest odwrotnie. Mamy tą świadomość, co się może wydarzyć i te ograniczenia. I naprawdę, ja wystarczająco wyszaleję się, tak kolokwialnie to nazwę, wyszaleję się na odcinkach czy na torach, tam gdzie jest do tego warunek. Na ulicy już naprawdę nie ma na to potrzeby. Ja jestem na tyle już spokojny i jeżdżę. Wiadomo, no często się człowiek gdzieś tam śpieszy, ale naprawdę te przepisy są wystarczające.
1: Powiedz, czy wszyscy rajdowcy tak do tego podchodzą, czy są też inni?
3: No wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale myślę, że wielu kierowców, czy to wyścigowych, czy rajdowych, czy w ogóle uczestniczących w motorsporcie, bo również mamy drifty, więc wiele tych dyscyplin motorsportu jest. Myślę, że każdy ten kierowca ma tą świadomość i jeździ, myślę, że bezpieczniej, na pewno z większą wyobraźnią.
1: Osiągnąłeś już wiele tak naprawdę. Jesteś człowiekiem, orkiestrą, jeśli chodzi o samochody. Jakie masz plany na przyszłość? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
3: Tak jak wspomniałem, w tej chwili troszeczkę wycofałem się, skupiam się na serwisowaniu, przygotowaniu samochodów innym i organizowaniu między innymi imprez motorsportowych, którą w Płocku też mieliśmy okazję gościć. Chciałbym wrócić, że tak powiem, do klatki, do samochodu, który ma pełne tutaj wyposażenie bezpieczeństwa i chciałbym wrócić na szczebel Mistrzostw Polski, przejechać pełny sezon, bo do tej pory no to była tylko tam wybiórcza runda, ale chciałbym pojechać pełny sezon, no zawalczyć o po prostu tytuł Mistrza Polski w swojej klasie.
1: Czy marzą ci się również rajdy zagraniczne?
3: Też, chętnie. No ja byłem już chociaż tutaj w Czechach, czy mam plan wybrać się do Niemiec, ale miałem też propozycję taką rajdu Dakar Classic, ale póki co jeszcze nie odważyłem się, bo to jednak jest naprawdę już już ogromne przedsięwzięcie. Trochę mnie przeraża na tą chwilę morze pustyni i boję się, czy odnalazłbym się na takich odcinkach.
1: Jak przygotowujesz się do rajdów?
3: Przygotowania bym podzielił tutaj na dwa filary. Jeden to jest taki stricte mechaniczny, czyli przygotowanie samochodu, zawieszenia, hamulcy, opon, paliwa i całej logistyki tutaj, tak zwanej mechaniki, można by to nazwać. I drugi filar jest to takie przygotowanie mentalne. Poukładanie sobie w głowy, nauczenie się onboardów, czyli te filmiki, które zamieszcza organizator, jak wygląda odcinek specjalny. Ja tego się uczę, próbuję sobie to zapamiętać, jakieś szczególnie niebezpieczne miejsca, gdzieś jakiś rów, jakieś przejście dla pieszych, jakiś niebezpieczny kamień, wystające ogrodzenie. To są różnego typu takie przeciwności, które mogą stanąć mi na drodze po prostu do dojechania do mety. I staram się wyłapać podczas tych filmików jak najwięcej. No i poza tym całą logistykę, właśnie miejsce, gdzie śpimy, miejsce, gdzie jest serwis, miejsce, gdzie jest start. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i nie wystarczy sobie zarezerwować hotelu i tyle. I jedziemy na rajd. Nie. Hotel, który szukamy, musi mieć przede wszystkim duży parking, żebyśmy mieli gdzie zaparkować busem z rajdówką. Musi być to stosunkowo blisko bazy rajdu, też żeby nie jeździć daleko, żeby nie tracić czasu, bo czas jest bardzo istotny, mamy wszędzie wyznaczone godziny. Tak więc no, to jest naprawdę złożony proces i to są dwa takie fundamenty, na których się skupiam, przygotowując się do rajdu.
1: Twoja dominująca cecha charakteru?
3: O, dominująca cecha. No jest ich sporo, ale którą tu wybrać? No na pewno nie jest to punktualność, gdzie jest bardzo ważna w rajdach, bo tam każda minuta się liczy. Myślę, że organizacja. Staram się to na tyle dobrze zorganizować, żeby to wszystko przebiegło płynnie i jak najmniej kosztownie, jak najmniej inwazyjnie.
1: Życzę Ci spełnienia tych wszystkich Twoich marzeń i planów. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Arek Tyc.
3: Dziękuję.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chć.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.